jednače, menšino popečiche, to nohce zastarša hučba, neke pa, neke nima. A dale, Jetis hučbu. Michał Cyszlam zaspiewa Hacz do rania sześcich. Józef Donat, a Helena Hiduszkiec, Bryzanoa. A dale hudźba zahoria Anna Maria Brecznedarec serbskim rozwosu. A nitko przełza tu przełszo znata, svitoznata, moż prajć Dua Lipa Physical tu serbskim rozwosu. Dzięca, siato Jana, wszytkim Janam wiezo, daj bo zbożok mieli nam.

Do dziwadwa witaja dżęca dopodnia szulorio dżewatio litnika serbskiego gymnazja Budyszin na popodniu wod na pocjuch do na popeczich su holce holce dżęca tešišče na casting przeproszeni za serbskie dżiczace dziwadwo. Dżiči starobie dżiweć do 12 lit moža so wobdzielić, a dziwadwo tak za siebie wodkrycz. Nic casting, ale na volleyballowe training za pospytanie su żony wutrobnie witane żonskie mustwo Wiktorie Worklece pyta nowe rajerki, widzę też młode holce su wutrobnie witani wuspytać może czeso dżęca wieczor 60 we Workleczanskiej sportuni. Dżęca skadruje so Kuluska mieszczanska rada wieczor 7 a to tamniejsze sydo Nikulowe. Kulturna fabryka we Wojorecach chce z wami do wjezdu pokuknąć. Profesor Benz, prezydent Międzynarodnej Unii Astronomu, tam wo świetniszczu przednoszuje, a to dżęca wieczo 8 we kulturnej fabryce we Wojorecach. Zmierc, niemscy friedensrichter, poskici jutze stwortke za so rzeczną hodzinu, a to pancicach kukowe, wot cioch do napo 60, możecie jemu swoje starosze tvareniu zariadnickiego zjazka przy klosztorskiej wodze przedniesć. Zmierc je dżęca, wolecie jutze, we pancicach kukowe, wot cioch do napo 60. A to chcę radość dodać we Wojorecach. Witaję was jutrze na dziwarniczku tykania paczorio za wojorowską rejowanską drastu. Jutrze w 4 do 7 w domowinskim domie we Wojorecach was Sonja Reoriwa. Powita na wonu aktivitu.

0: A z tym jest 6 godzin 1. Czy haj lubi ludzo, horcota na nas jedzie. 43 stopnio Celsjusa mogli z miastami konc tydzenia niemski docpieć, a tyż we Łużycy, bo wiele zimniejszo nie będzie, tyż tu roża nam 43 stopnio Celsjusa niedzielu na przykład. To pak nie jenoż za nas, ludzi, napinacy, ale tyż za naszą zwierinu. Mirczyn Węk jest o woboniu, na co możesz to dziwać, bo la zwiera to napast twoje domiacności, a na zarodzie zotysz woni. Horcy miesacz dość dere przetraja.
1: Horcota je zauszu zwierinu napinaca. Tola na niekotre zwierata dobisz bole dziwaczać na tamne, praje skutna lekarka Zara Bęczec.
2: Konikle, jara pczapia pod czupotu husto, ty taki strach roży, zone to upoże, ty nie traja, tam dobię ty jara na to dziwać. Psyk ma ty bolecinenu z czupotu, a czy na koczka, ale jen ty widzi, że po tych temperaturach te koczki samo leża w kutku, a spotaja jachlić.
1: Kutk je to dla ważne, a w osobie dość wody. Wody pak była temperatura straszna, so paušalnie rec neodzi. To je od zwierecza a sytuacije odwisne.
2: Samo ty, gdzie su 25 albo 20 stopni, a jen jeno psyka we auče zabudzie, môže to krytisce odwacie, no? Tu odla taka paušalna liczba nieke nedawe.
1: Kutk a woda pak neste jenoš ważne za lubuški doma, ale tež za skut na pastwie. Šo jedne hač kujn, koza abo vodca.
2: Je li ta možnosť vopste, za jen te nutsolve, je to vizo jen dobry poskytk, za te zvierata, ważne je, że te tam niekajki kutk maja. Dotaśnie im bożel dola te drude widzi, że wopraudzie te wódce so pasu, a pełne we słońcu steja, a samo bez picia, to by so nedawe.
1: Horcota pak potrechi te živie zvierata dokoła wokoło nas, keż na przykład domiace ptaki. One maja strategie przeciwo wysokim temperaturam praje wučo za biologiju Semanšota.
3: Po nich oni te čopia, no to im tež škodzi, a potem potem przynajmniej na pewno kutk, albo też wodę, jedną sobie oni tam pili, a jedną sobie oni potem też kupali w tej wodzie. Also kosy to na przykład rady czynią, albo ruble, co rady te w wodzie kupia.
1: A przy tym możesz ich na horcych dniach domiacy zarodzie podpierować.
3: Najlepiej jest takie jedną płonną szkluzacz, tam gdzie są na kamienuc położyć, co się może na tym cynić. A ta szklada by obchodzi jara płonna bocz, a ta kuma dobie też niska bocz, a potem tam rady wodę pija, a co te ukupia. Ważne jest, że to jest szklan, gdzie stoi, gdzie się nie ma jeden dobry przelat, tak, że nie może się tam gdzieś na nowa kuczka przykradnąć, albo tak. A potem tu szklu proszę, kujże dzień pomoże się porany uredzić, tak, że nie muszę żadne koroście na te taczki przenieśli.
1: Nad wodą wesela są też jeże a wywerczki. Niekotre drużyny ptaków są nimo to rady piesku wykupają. To wokwodnia, a z dobą przeciwo parazitam poma. Zo zwierjata, w osobie domiace, przy horcocie raz mienie żeru, nie je niczo neusiedne. Na tamne wiece pak dobisz reagować, tak Zara Bęczec.
2: Jeli je nieke jenoś widzi, zo medla tum psyk jace jachli, albo tum kujnku słabu upada, znano może jen ze sliwki wodu, nic ze lud zimny, ale ze sliwki wodu ku skłodzić, ale czec łupkić bołać, jeli bote zwierzę dobra czepotać, albo upodzie nie o jac przy sebi, aber ukopane pon uprodzi nidom k skutnem likari.
1: Dokiż nie je horcota takich padach jenoš jace nieprzyjomna, ale woprawdzie worožaca.
0: Rozprawia Mirčin Węk, a šeš taki nuzwe pad konc tydzenia dożywi, może skutno likarsku nuzovu służbu zazvonić, či svo namakače tyž v Syčach, a tam vam potom praja, ke kotrym praksa môžeče si tyž sobotu a nedzielu dojeć, jeli ma vaš skočina doma tola tu nabo tamne problem. Mirčin Węk rozprawieše vo zvieratach při horcoče, no a či kajštež my so vesela přes rianu vokvodu podżacu, wodzi znów, kul! O takim tyż to mogli raz naszym zwieratam poskiczyć. Bilk nasy do mnie!

0: Hadž drewe pisane kiszce tyś kwodne je na takich horcych dniach wujki prasza krzyż chodzin wasam a cicecie je. Kunc tydzenia z Česo zawyszcze tyś mocne poczyli takaż Katka a ja haja niedzielu kiwa ja nam samo 43 stopniu Celsiusa tuż zabieramy so rad raz naszym czywom a tyś czopo tu haj Katka na horcych dniach nad 30 stopniami czuja so mnozy hiżo kietro wuczapani samo dyż jenoż wotpo czuja što so przy tym poprawom naszym czyli takle szitko stawa Katka.
1: A jeżo bez pojeba je czyło przy takich temperaturach silnie wużadane, czylna temperatura stupa a organizm spyta so przez poczenie a rozszerene żyłki wokwódnicz. Przez to so wiatce kryje, ke koży transportuje, so muła so czopwota też wotę dać. Runoczasnie dobi wutroba spieszniejsza bić, so by kożu kajszcześ nudzku na organy zastarała. Przez poczenie zubi czyło kapalinu, sztoż kryjny wolum redukuje. To może k problemam w obtoka wiesz, w osobie, gdyż dlije stijisz. To dla czujemy so husto, muczni, a z dżela se nam samowerci.
0: A tyś czopwe tropiske noce so husto w osobie poczeżowace, w osobie te wużadanie możesz rec, czy od laso przy horco, czy samo spice czeszo woczerstwiamy.
1: Czyło trzeba kłodne wumienienia, żeby prawie dere spać mło. Normalnie spaduje nasza czyna temperatura nocy, sztoż woloża w usnienie. Gdyż pak w ostanie prze czopwo tuto wokwodzenie tak prawie nie funguje. To wiecie, k tomu zosy pozdziszo wusniemy, a hustciszo wotuczamy. Nimo toho nie traje potom tyż nasz wuboki spar tak długo, kotruż je w osobie ważne za prawe woczarstwienie. Frekwencja wutroby wostanie wysoka, a stresowe hormony może przybierać. Cokonie zaczuwamy spar przez to jako mene woczarstwiacy, samo jeli długo we łożu leżimy.
0: Mm-hmm.

svetoznate hit z leta džiat na čisto ci a vosom džesač. A my tam pokukneme našich pokývach do dživadva. Tam vitaja menujce na casting za džičace dživadvo. A to na tym môža sa vobžilič. Džiči starobe 9 do 12 let na castingu za serbske džičace dživadvo. Tute je dženca popornju od napocioch do napopečich. Nic na casting, ale na volleyballowe trening za pospytanie su młode żony, młodostni, wutrobne witane żonskie mustwa Wiktorie Woklice pyta nowe rajaki wuspytać. Może często dżęca wieczo sześcić we wokleczanskiej sportowni. Dżęca so kuloska mieszczanska rada skadżuje dżęca wieczo sedmich tamniszy kuloskiej sydani. Kulturna fabryka we Wojorecach chce z wami do wjezdu pokuknąć profesor Benz, prezydent Międzynarodnej Unii Astronomów. Wam tam bo świetniszczu przednoszuje, a to dżęca wieczo we wosmich. Dale wostaneme we Wojorecach, tam witaja was jutce na dziwaniczku tykania paczerio za wojerowsku rejowansku drastu. Wszyscy zajmcy są witani jutce od 4 do 7 w domowinskim domie we Wojorecach. Zonia Rearjowa was tam powita. A jutce stetyż dwie gmieńskie radze we Wasku, zetka so Rajbiczanska gmieńska rada, jutce wieczor 6 tamniejszym towarstwem domie. A w Horkach skadżuje so Kruščanska gmieńska rada, a to wieczor 7 jutce gratuni Horčanskie wojniowie wobory.

Hubarske słowa abo lepe cune synki czarnychu wieczor pose wesenio su jest na zaswyszeli wonka zarodzie w oklecach sejdzo kolipa je menuce czera na tamnisze wesne kupy w oklecach zjawnu probu przewiet na przeproszenie wesne otowarstwa w oklecy je kuo czera niekak 180 przyposłuchariam pod hłym niebiom ich najlubsze serbskie stuczki zaspiewa o tak zaklinczyszu na kupy na przykład moderne serbske spiewy, kajż nicht u niebe z maczerie. Abo tyś kwowady z Wużica. Abo tyś stuczka skupiny Daisy Dogs. Przeczel jo, riane synki tu zaswyszimy.

krótko, do cibidlki na wosom je, no a tu mam casting poskytku za dzieci. Dzieńca pytaja so nowi rajerio za serbskie dzieciace dziwadło. Dzieci w starobie 9 do 12 lat może so na castingu wobdzielić, a dziwadło se tak za siebie wodkryć. A to dzieńca po południu wod na pociuch, to na popieczych su holcy a holcy witani na dziwadło na rodzie. Tam budzie casting. Nic dre casting, ale na volejbulowe wotevrenne trening. Za pospytanie, jeszcze utrobne witani, lube żony, młode holce, kiedyś cydzia so rade wuspytać, żonskie mustwo Wiktorie Woklecy pyta nowe rajarki, a wuspytać możecie so dżęca wieczor 60 we wokleczanskiej sportowni. Dzieńca soty szkuluska mieszczanska rada skadżuje wieczor 7 tamniejszy kuluski sydani. Zmierc niemce Friedensrichter poskyči jutze štvort k zaso rečnu hodžinu a to pančicach kukove jutze vod cioch do napošeščich možeče jemu svoje starošče vytvareniu zariadnického zjazka při kloštorskej vodže předniesč. Ve Vorjorecach také praje vitaj vas jutze štvort k na dživorničku tykania pačerjou

A Wojerowsku rejowansku drastu, jutze wot Störjoch dosedmich, w domowinskim domie we Wojerecach was Sonja Rejorjowa wutrobnie wita. A jutze ste dwie gmienske radze, junu we Wasku, tam zetka so Rajbičanska gmienska rada večer 60 damnišim towarstwom domie we Wasku. A w Horkach skadżuje so Kruščanska gminska rada večer 7 gratuni horčanskie vonjoveje wobory.

0: Polícia z G.
1: Zastajnicy są pondzielu popołudniona a 4 Toyota z polskim czisłom wuladali, a tute czisło przeprowali. Jako szofer zastajników wulada stupi na pfunowy padal a smalszy precz, jeho pak może chłopszy autodrowym w odpoczniszczu Hornia Wóżica dohonić. Tam so ich podlat potom też w obkruci, tute autobus 4 dny predy w Severorynskowie z Falskie pokradnene. Cija cicučilitnoho polskoho vodžerja na kvinje zajahu. A jenuž džin pozdišo, čera potek im je policajska kontrola znua padustvo auta vodkročmua. Kontrolovali su na parkovanišču pola honjoho vujezda. Kija, kiš se dokvadnišo v obladahu, bi se v Hesenske pokradnu. Tiš tu su 41-čilitnoho polskoho vodžerja najpred raz sobuzali. V nadženecach nimsce Nadelwitz, stoś miastem do Budyszyna słysza, jest 14-letny kolesowa, drugu przepryczył, a przy tym BMW przewidział, kiż by przed je zbumił. Po zrażce są hulc pieszy w ocali, ja opak su potom namakali. Skitro w obtryty maj koleno maj drie, ale hewak szoki. Tyż 18-letna wodżarka BMW nie był zranena. Strożyle pak, a 30 euro szkody jest w ostachu.
2: Let's go.

0: Kunz sydzenia, z česo zawyszcze tyś mocnie počili takaż Katka a ja, haja niedzielu, kiwa ja nam samo 43 stopniu Celsiusa, tuż zabieramy so rad raz naszym czywom a tyś czopotu. Haj Katka na hocych dniach nad 33 stopniami, czuja so mnozy hiżo kietro wuczapani, samo gdyż jenoż wod poczuja, što so przy tym poprawom naszym czyli takle szitko stawa Katka.
1: A jeżo bez pojeba je czyło przy takich temperaturach silnie wużadane, czylna temperatura stupa a organizm spyta so przez poczenie a rozszerene żyłki wokwódnicz. Przez to so wiatce kryje, ke koży transportuje, so muła so czopwota też wotę dać. Runoczasnie dobi wutroba spieśniejsza bić, so by kożu kajszcze sznucku na organy zastarała. Przez poczenie zubi czyło kapalinu, sztoś kryjny wolum redukuje. To może k problemam optoka wiesz, w osobie, gdyż dlie stijsz. To dla czujemy so husto muczni, a z dżela se nam samo werci.
0: Mm-hmm. A tyś czopwe tropiske noce so husto w osobie poczyżuace, w osobie te wużadanie musz tyś rec, czy od laso przychodzo, czy samo spice czeszo woczerstwiamy.
1: Czyło treba kłódne wumienienia, zoby prawie dere spać muło. Normalnie spaduje nasza czynna temperatura nocy, sztoż woloża w usnienie. Gdyż pak w ostanie prze czopwo tuto wokwódzenie tak prawie nie funguje. To wiecie, k tomu zosy pozdziszo wusniemy, a hustciszo wotuczamy. Nimo toho nie traje potom tyż nasz wuboki spar tak długo, kotruż je w osobie ważne za prawe woczarstwienie. Frekwencja wutroby wostanie wysoka, a stresowe hormony może przybierać. Cokonie zaczuwamy spar, przez to jako mene woczarstwiacy samo jeli długo we łożu leżimy.
0: Mm-hmm, a mnozy też rozprawia przychodzą, czy wo szpatny naladzie, albo za maja mało apetita, kotru rolu raje da chodzota też za nasze mentalne dery miecze.
1: Wysokie temperatury te wuskutkuje sobie za też na nasze moze, haj. Studia pokazuje, że są ludzie przychodzą, czy spieszniejsze dniewni, albo z najmniejsza bóle czuciwi, a może są szpatniejsze koncentrować. Rozsudy padną czeszo, a pożytku na pało prostsze wody biera. Runoczasnie zubi wiele ludzi przychodzą, czy apetit, co już zwisuje najskierę z wiestymi czułowymi sygnalami. Czyło spyta tak, przydatną produkcję czopwoty przez spożywanie w obincz. Mienie jedzie może pak też k tomu wieść, co czujemy się jeszcze słabsi. Cukru nie nastanie taka kombinacja z czylnego a mentalnego poczerzowania, która szczyni hocydny w osobie napinacy.
0: A tu już wam przyje moje szitko dobre na tutych przychodnych hocych dniach. Jak so hocota na nasze czywo wuskutkuje, o tym z mojej runie poryczałaj z Katku, a wam rady też jeszcze do rady dam za leczo. Miejcie stajnie wodu przy sobie. 2 litra, hacz do 3 litru czywo na dzień trzeba. Też w słonecznym loko, słoneczna krema, nie na szkodu, runy takaś na oczy, a nieszto na bobu, ale doszak też dery sami jeszcze tu już dajcie se nie tylko kofi zesłodzić, czaj, kakao, aber też kłodny napój do rania.

krótko do cibidl ginadżwiecie. Woni praja haj, a minja tyż haj. Kolipa jeczera przeprosywa na wiesny kupie we Woklecach na zjawnu probu, a tam su zaspiewali. 180 przyposłuchariu pod hołem niebiom su naliczili, a su se krasne serbskie stuczki naposkali. Na przykład moderne spilbekajsz nicht do niebies maczery, kuwades wużica, aber tyż Daisy Dogs przeczeljo.

Dyszcie lubość szwa. Susan Himpluwa, przydruży so wostu da, woprawdzie. No, so mieli tutaj wostu, gdzie zadziewacz, mam tu niekotre pokiwy za was. Na volleyballowy trening za pospytanie są żony wutrobne witane, żonskie mustwo Wiktorie Worklecy pytano rajerki a wuspytacz. Może czeso dzięca wieczor szeszczych we Workleczanskiej sportuni. Dzięca Sokulowska Mieszczanska Rada skadżuje, a to wieczor sedmich damniejszej sedami. Kulturna fabryka we Wojerecach chce z wami do wjezdu pokuknąć profesor Benz, prezydent Międzynarodnej Unii Astrologo, albo astronomo, tak woko, tam wo swietnisciu przednoszuje, a to dzięca wieczor we wosmich. Zmierc, niemsce Friedensrichter, poskici jutce zaso rečnu hodzinu, a to pančicach Kukowe, wodcioch, do napo šeščich, možeče jemu svoje starošče, vytvareniu zarianiskeho zjaska při kloštorskej vodze přednešť, jutce to budže wodcioch do napo šeščich. Jutsetova runia vás vitaja, a to ve Wojerecach na dživarničku tykania pačerio za Wojerusku rejovansku drastu. Jutse vod štyrioch dosedmich ve Wojerecach domovinskim dome, vás tam potom Sonja Rejoriova povita. Nedom dve gmienske rade mam za vás, jutse ve Vásku zetka so Rajbičanska gmienska rada večer šeščich tamnišim tuvarstvujem dome. A hodinu pożyszo skadżuje so Kruščanska gminska rada, a to w sedmich, w gratuni, horčanski, woniowie wobory. Tyż tam su zajmcy, wutrobne witani.

Witam Was uczamnie na serski radiowy program na wesebnym dniu, na jańskim dniu, na takim, gdy se wink ze żywe szakorakich kwietku a zelo na plerszcz a sreś szpy powiesnusz, gluku a zdrowotu de to przyniesz. Jo, ale to nie o szo. Szo około świętego Jana Żinca, plana słyszeszo, ale nieżli aż Wam wiecie, bo Żinca jest na programie ulicy Zuam Rene Jinjitsch, ja sam Anja Kochaj-Czwarcowa, a wiele wiasy na przy przysłuchaniu.

0: Przy telefonie mam nento redaktorku naszego sarskiego tygodnika Nowy Czasnik, a to jest Jill Francis Ketlitzolz. Dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Jorzynca Jogaten Jański dzień. Bużo już o nieco nowym udaszu o tym jańskim dniu.
1: Nic direktnie jański dzień, ale nieco coś około Jana wielką rolę gra jo rytna tradycja, a jednorazna ta w Közlem, to jańskie rejtowanie. W tom jo za nas nieco napisała Margit Neugebauerowa. Jo, a letosa jo to obszaru nieco wysypnego było, dokolaż ten Jan jo przeszał swoją przyjaciółku lec, co se z nim wyżynisz, to w ramiku tego szogo, no ten Jan, jo to jo peprzałem Tobias Richta, a lec wyno jo gronił jo albo nie, to zgodnie już się wie, takie w tym przynosku.
0: Rytny liszowskie czoinko, bo ja groniwa. Które czoinka masz ości w czasniku?
1: Ja pepszałem szykny te wieraszki w slednym czasu. Dudakowy swieżyn, a to na niemniej już o krótki ty zagronim raz. Jo, dokolaż miestna dla niamyżom szykno w cewie wielikości net przyniasz, ale pen przyjdzący tyżyn dużo więcej. Najpierw jano jeden obraz, a krótki tekst k tomu. Za nas jo tam był host Adam, a jo dożywił krzasny dudakowy swieżyn. Dalej sobie ten serski swieżyn, jo, kęć jo z miejscami, ale na gluku jano z miejscami do wody padnu, nie wiedra dla, ale ta druga powojca programu jo jeszcze pen krzasna była, jo, my mamy taki bok z krzasnymi obrazami w nowym czasniku, obrazy w nie wiedra. Nieśmy wyzjawili, to mam na prywatnym handiu, te takie dają. Jo, ale, no jo. A jo, drastwa ryju, jo, to namaka już o teke, a to plana z nadpismom drastwa se znoj. Te temperatury su byli usokie, ta launa, jo, weta była dobra. A jo, to coś są nento groniwa, serski swieżyn, drastwa se znoj, to jo na dwojnym boce, wesreś czasnika, k czemu jeszcze dalsze

0: Tego augusta do 13. septembra, dokolaż we gwonem, to ja wiegin znate, toż ten festiwal nieglida na to saske nieglida, tak na to, coż my, ako saska community, za ważne mamy to nic, ale ktoś co tam nieco saskiego dożywisz, ma możności, ja som se informirowała na casnikarskiej konferencji, a to z tej obszczodu wiegin zajmnej termina. Na to przosem gledaj szos, nasz o to nieco, coż was zajmują, spił we przespołudnicy, a po saskich słowu k tomu, a saskiej modostnej, ako ulicują tej we swoich perspektywach, we saskiej community, to są na niemieni serskie tema, a se upwasiło, bo tam zgonisz.
1: Po takim czasnej gleda teke do predka, nic jana nasledk, a wesemnie jaselimy se na szukne teredne obrazy, fotografie, bildki, a koszczo gotowali do kulaż, hove radiu, nie możemy to jana na internetowym bodce. To ja wesemność na to se jaselimy we prednym reżiku jusa, a co nas informowali? Przy telefonie ja była Czy Francis Kettlitzowicz. Życzę mam jeszcze redne żyn.
0: To życzę tej równości. A utrajsza derje, tu gör co tu.
1: Jo, równo tak.

transportirują se zwożu. Wetokradu mało wiemy w żywieniu namerju, aby przypoznali uznam namerniku za zastaranie ludności na całym świecie, su założyli w leta 2011 Międzynarodny dzień namernictwa, a nasza muzyka tygodnia se z tym zabiera. Każde leto przyobrożyło se 5 a 20 juni namernikam, toż ten dzień dej zmecniš vedobne za cesto kšute umenjenja živa na mrju, a tek vabiš za to povanje. Vetam, až se namrnistvo v spivach cesto romantizirujo, jo se český spivar Kubin rozsužil za spšavnejše gledanje v tekst, če se gronim ja za drugim, s namrnik znajoš smir nic pak cíl. Sejn ľuži menju a zvere do tebe zavieduju, tvojo nučikone cúvanie šemrej se živje vedali.

Witam Was uczamie na serski radiowy program na wesebnym dniu, na jańskim dniu, na takim, gdy se wink ze żywe szakorakich kwietku a zelo na plerszcz a sreż szpy powiesnusz, gluku a zdrowotu de to przyniast. Jo, ale to nie o szo, szo okowo świętego Jana Żinca, pla nas słyszę szo, ale nieźli aż Wam wiecie, bo Żinca jest na programie ulicu Jom zuam rednežinje, což ja som Anja Kochaj-Čvácová a vjele vjasena pri prísluchaniu.

Chudnju svetego Jana słyszysz o Żinca plana z Beże Słowo. Na jańskiej namszy sme byli nieżylu kezlem. Teka w tom Żinca szaka skoniosza. Dalsz na tema bużo to sarska hove miejsce. Zagronita za sarska nastupności miejsca ga buża Żinca w mieszczańskim parlamencie po swoim ziele rozpsiał jaś. My sme już o co raz nie opiedali. Jo, a pen, co my jeszcze poglednusze do nowego udasza naszego sarskiego tyżennika Nowy Casnik. Jo, ale do tego, myslím se, trebamy szukne wochwożenie spiwarka Wiebke Reichenbachholz, sveta stara, ze zimnym mużom.

Kokul kołaś, uszywasz, szysz, origami, togroni z papiera, szak złożyłaś, kreslisz, mylowasz, szoto myżesz o na modernej psiedzy, któraż burzowicz zase w sarskim domie wytpłynia zegar pieszych se zachopio. Cesto teka groma, że sarski spiwają, przytom uknutek nowe słowa a obroty, chtoż rad sam ze swoimi rukoma nieco gotują szykne su uczebne przeprzosony, swoje riedy dieli pak sami sobą przyniast pod dyrdakdybk.de/rucny-żywo dostaniesz o więcej informacji.

0: Przy telefonie mam nento redaktorku naszego starskiego tyżenika Nowy Casnik, a to jest Jill Francis Ketlicoc. Dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Jorzinca joga ten jański dzień. Bużo już o nieco nowym utaszu o tom jańskim dniu.
1: Nic direktnie jański dzień, ale nieco coś około Jana wielką rolę gra. Jo rytna tradycja, a jedno raz na tawę kreslem, to jańskie rejtowanie. W tom jo za nas nieco napisała Margit Neugebauerowa. Jo, a letosa jo to obszaru nieco wysypnego było, dokolaś ten Jan. Jo przeszał swoją przyjaciółku, lec co se z nim wyżynisz, to w ramiku tego szogo, no ten Jan, jo to jo pepszałem Tobias Richta, a lec wyno jo gronił jo, albo nie, to zgodnie już o sobie takie w tym przynosku.
0: Rydny liszowskie czoinko, bo ja groniwa. Które czoinka masz ości w casniku?
1: Ja pepszałem szykne te wieraszki w slednym casu. Dudakowy swieżyn, a to na najmniej już o krótki ty zagronim raz, jo, dokulaż miestna dla niamyżom szykno w całej wielkości net przyniasz, ale pen przyjdzący tyżyn dużo więcej. Najpierw jano jeden obraz, a krótki tekst k tomu. Za nas jo tam był host Adam, a jo dożywił krzasny dudakowy swieżyn. Dalej sobie ten serski swieżyn, jo, kęć jo z miejscami, ale na gluku jano z miejscami do wody padnu, nie wiedra dla, ale ta druga połowica programu jo jeszcze pen krzasna była, jo, my mamy taki bok z krzasnymi obrazami w nowym casniku, obrazy w nie wiedra. Nieśmy wyzjawili, tym mam na prywatnym handiu, te tego zajo. Jo, ale no jo. A jo, drastwa ryju jo, to namaka jo szoteke, a to planas pod nadpismom drastwa se znoj. Te temperatury su byli usoke, ta launa jo, weta była dobra. A jo, to coś są nento groniwa, serski swieżyn, drastwa se znoj, to jo na dwojnym boce wesreś casnika, k czemu iści dalszne, krzasne, obrazy drastwa teke we bajarskiej, to teke bużo nuci. Wiecy pen zgyniosza, gaś cytaszo, a we szkorowie szuri se ryjojo, a se swiesi, to nie jak domysleniu, ale teke poważne wiece se stanu. Saska rada jo obradowała, podla jo była Konstancy Kuszcy, cwetnowego casnika. Zgyniosza te temy, co jo tam to ważne było. A na kuszczu pacu zajmchyliś na to, które serskie pożyle z mio wóżyski festiwal, kęcz bużo być 15 augusta do 13 septembra, dokulaś we gwołnym, to ja wiegin znate, toż ten festiwal nie glida na to serskie, nie glida tak na to, coż my, jako serska community, za ważne mamy, to nic, ale ktoś, co tam nieco serskiego dożywisz, ma możliwości, ja sam się informowała na casnikarskiej konferencji, a to z tej obszczałdu wiegin zajmnej termina. Na to prosim, gledaj się, znasz, ja to nieco, coś was zajmują, spił w przespołudnicy, a po serskich słowu k tomu, a serskiej młodostnej, jako ulicy jotej we swoich perspektywach w serskiej community, to są na niemieni serskie temy, a se uprosiło, bo tam zgonisz.
0: Po takim casnik gleda teke dopredka, nic jana nasledk, a wesemnie jaselimy se na szukne te redne obrazy, fotografie, bildki, a koszczego to byli dokulasz, hove radiu, nie możemy to jana na internetowym bocu. To ja wesemność na to se jaselimy w prednym reżiku jusa, a co nas informowali, przy telefonie jo była Jill Francis Ketlicoc. Życzę mam jeszcze redne dzień.
1: To życzę tej równości, a utrajsza diarię, tu gorco tu.
0: Jo, równo tak.

Jedna w wesem 10% globalnego wikowania transportuje się z wożu. A w to kradu mało wiemy w ożywieniu namerju, aby przypoznali uznam namerniku za zastaranie ludności na całym świecie, co założyli w leta 2011 Międzynarodny dzień namernictwa. A nasza muzyka tyżenia się z tym zabiera. Każde leto przyobrożyło się 5 a 20 juni namernikam, toż ten dzień dej zmecnisz wydobnie za cesto kszute umienienia żywa namerju, a tak wabiś za to powołanie. Wetam, aż se namernictwo w spiwach cesto romantizirujo, jo se czeski spiwar Kubin rozsużył za sprzałniejsze gledanie. W tekstcze se gronimia z drugim, se namernik znajoż smir nic pak ciel. Sein ludzi, menio a zwiery do tebe zawieduju, twojo nuczikone cołanie szemrej se żywie wydali.